Ostem sastori, ostem unto. Ale je no opus o templumbo. Ideš po njam, ideš po njam. Eter marčok i vod lestola. Marnekem sastori, ostem unto. Ale je no opus o templumbo.